0: miejscu.
1: Pożali me.
2: Uzbudzenie.
3: Odredi, da se sredi.
4: Your hands, everybody!
5: Slušaj i plać.